A rano sahe, dort spähe nasi jo, doa posthos Ägyptus gehe. So brasami, gisch, wem ni wasabin zetech, sasa jejbu, sa doa lom wubujuja. No hei, wutomne jack, sa postro a postro berutscho, do Ägyptus geha Marsa Alam, da ice sibitam Lubitsch a derje hitsch. Alle, na mensch, wat temperaturis hem, jensa, zuwa tak daloko pritsch, wat Ägyptus gehe njebujeme, hans dort zice chistopnio jives libro jensa stupa a k tomu wiele. Ale słońca tu jeszcze liczy, co jeszcze raz pokaza, a co chodzi o kliczu, słyszymy nitko Alvaro Solera. Bydlek nasz jeszcze.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu!
1: Huj, što tu bunči? Tajkeho bruka z cova ne znaju. Mame nového sobu v obydleria v lesu?
2: Nie, klinčika ješ zazvobjene insekt. Znano ma tu nichtu špatnú náladu, kič bujtaj. Džeržu so radšo za rybom kruče.
0: Hej, to je žádný rytmus. Snano bruč krejuje, chcú jeho vidieť.
3: Ber so na kičbu, Kito. Snano, je to zase nekajka mašinka čvojku.
0: Uj, ladaj ta jule. Mały čorný kaščík, abo dobiu rulka prajč. Malute małe džirky.
2: Snano je mała klitka jastvo. A nim sedzi dybavy bručk, kýž spieva.
0: Haj, on spieva? O, pojitaj, Ludkaj, rejovač!
2: Mám strach. Što jeli chcena ze svojí hučbu zakúzvač a na koncu sedzime sami v klitce.
3: O, tak nešto, ja še ženie vidžal nesem. Jeli je tam v oprodže štú zamknené. Dobíme jemu pomáč.
0: Haj, Juro ma prawie, spytam Kaszczyk Woczynicz. O, tu staj knefle.
2: Nie to wódniaka! Zwrócisz się raz! To dla we wuszach boli!
3: Snano z nami ryczy, gdy z nim przeczelnie wopkadzamy.
0: Huhu, kukuk, my to smy, Ludki, Mato, Juro, Akito.
3: Von nas cała nesłyszy. Von dale piska.
2: Da tola żaden boj raus w klitce ne siedzi. Runie chcuch jemu trawiczku przez dzielku sunyć.
3: Da je to tola taka maszynka człowieku, kotraż cyle wocamodziła.
2: Ale za koho? Za człowieku? Abo za nas?
0: Na kujżdy pat żotna kista.
3: O nie, reje sú nimo, herce sú dopiskali. Tam nech tu dže, spiešne skováč. Najskýre si nech tu po boxu přinže.
0: Škoda, ja ešte by rade kvílu dále rejoval.
2: To drbíme em sami fifolič. Hajdi, hajda, počekaj muša bez voce rečaka.
4: Wir sind ja drei Ludki, Sami, Fifa, Litsch, in der Schubische, ich hab's gehört, so was ran. Stremienchen, dann abo sedmich.

0: Mowina z lokalnymi towarstwami, kotry śmierstrujem rumnosć przyjotuja, zastupne listczyki przedawaja, albo sowo zastaranie staraja. Założba za serbski lud riad koncertu spiechuje. Tyś klitu cedza z riadom nazemskich koncertu pokroczować. Zajmowane skupiny a towarstwa może so za to nietko hižo pola domowiny przyzywić. To bych ju powieszcze, kotroż namakacze tyś na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas očakuje svončný deň s jenož nekotrými mročelemi, má sucho vostač a živé sliepro testupa biehu dňa. Na 29 do 31 stopňu práve letno horco bude, jutce potom trochu bokvodní na maximálne 19 do 24 stopňu. Potom smieme tiež jutce zase tožto svonca v biehu dňa, pak přiúšim tiež švie lepší čenu.
2: V našej bližšej okolinie je na pučach, šo svobodne tiež vyskače niče, nestia jeničky pokiuje lišče na 4 zorec smie odrežané po puču, tam je s Niederseifersdorfom a Kodersdorfom je tunel nad Limasom, v tutem smieru zaurene, dokiež ste tam defektne auto gašprene, a vak šo svobodne tu iš dobu jezbu vám.
1: Serbski rozvoz.
2: Več menšinu, pana po 8, dále, že tu z Veroniku Smolic. Dobranie, přetaj vám Katka a Matej.

Kak w obszudnictwa przy telefonie albo internecie spoznajesz, o tym je czera wieczor serbski wobydlarski policjant Andrzej Kober w Radworskim Słodynku informował. A aktualnie warnuje policja przed maszu, kotraż so od augusta też silniejszo przede wszystkim Hornej Łużycy jebi. Przy tym wudadza so w obszudnicy przy telefonie jako kupcy albo posudżuario knihu, a przyzywia so pola zbieraczelu knihu. Oni twierdza, że są iżo kupca namakali za tutaj knihowe zbiorki, żadaja pak se potom, co so zbiorka najprede zdrojmi napodobniemi historyjskich knihów wudospuni. Zdziela, że przy tym o 5 cyfrowe sumy, przydatnie żadaja se potom też jeszcze pozdatne posredkowanskie popłatki. Policja tuż radzi tajke poskytki na każdy pad konsekwentnie odpokazać, a żadne pieniądze nigdzie nie przepokazać. A szczuśe przedność czera skomdził, Andrzej Kober ma dżęca od 4 do 6 do mnie zarenisko związka Pančicach Kukowie w obydlarsku rzeczną hodzinu, to może czasy znano jeszcze pod tun, aby tamny typ kszkity przed takimi ludźmi dojść. Dalsze pokiwy mam nydom za 4 mięczyny za was.

Hej, my mamy na kujś dopad nieszto, što jest tam na wusowania nimaja. Miejce serbsku uczbu. Denisa Wenzla na przykład. Jeszcze słyszymy dżęca. Równie tak Katarinu Szynkorajtovu, Briusze, ona ma mieteczki. A to leje Hubert Kolat, iż u nam jeszcze zaspiewa. A sam se, że tej sznydom dale ze skupinu kontakt ze spodzionymi zaczuciami. Nydom w osamieńczynu po osmiech Katka a Maty. Widzę taj was do rania, dżęcniejszej wutowy.

0: jeliście niemskie, pojeszcze przed 17 mięcinami wiadomieście, waliście, w tym już słyszeli, ale nie tylko ma Katka dalsze informacje.
1: A z wisku z zabotażnymi pospytami horny w Łużicy od minionego piatka są so, kiedy już słyszeli dalsze rozbuchnięckie przyprawy odkryli, a też znieszkodnili. To zdzieliście Generalne Statne Rzecznictwo Drieżdżyny a Krajny Kryminalny Zariad Sakska Czera. Cokonie 21 rozbuchnięckich przyprawów worożyła się elektrycką infrastrukturę do Polanas. Wszystkie 21 bychu samosotowiene, a bychu bliskości przepinanie Graustein blisko slepo namagane. Tute rozbuchaki miechu krótkie specze, niemscy kurzschluss, a z tym mylenia na milinowej infrastrukturze zawinuacz. Podobne sabotażu we bade miechu też już obraniborskie a severorynsko-westfalskie. W wuznawanskim spisu, k tomu namakachu pokiwy, k planowanym nieskutkam tyż pola nas, pismo wopsało się nimo toho tyż mieno wodposwaria a krytiku na fosilnych energiach. Wełszych cioch zjaskowych krajach jeszcze brunicu udobywaja. Pytanie za postatnym saboterom wosta dotal niewuspieszne, hać jedna so tu wo tak mianowany klimaterroryzm je tyż jeszcze niejasne, zastaranie z milinu może chupak wełszych padach dale wopkuwać.

0: Lube dzieci, kiedźbu, czeraz czesna, čiže naše hudančko słyšeli, jeli nic, abo jeli nieście se jeszcze tak celé wieści, mam tu jeszcze raz mały urysk.
1: To dałe bo čelakich malko.
2: Trude to ty ce pisane dałe.
3: Nikatre maja prytkujen vizir. Tu mus hore ad lečin.
4: Po ty sienisz su wuszy wanka, po ty stamochien niczo ne słyszy.
5: To dawe za szys, za robę.
6: Tu ma takie paski przyczynane, za mużien dere krucze czynć.
0: Nietko pak wiesz, czego tre słowo pytamy, abo jeli haj, da napisajcie nam to, a zczelcze wasze wódanie na MDR Serbski Rozwoz postowe na miasto Ci w Budyszynie, abo poladajcie jeszcze raz do interneta, tam z tej hudančko hiszczacz do štvrtka za was nucka, a wie za możecie nam też wo tam wotmowu przypusłać www.mdr.de/serbski-program. Hač sče dobili, zoniče potom novem vudaču džičaca uzvanja Dundak, sobotu rano na podževečih. Ja netko mam mokij spevčk za vas, a potom vinujeme so novem doživinjam ľudkov.

0: Я сам Лутк Кито, эксперт азабора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай.
1: Хуй, что ты бунши? Тайка брука с цва не знаю. Маме нового собу в обыдлере в лесу?
2: Ние, клинчикаешь зазвобене инзект? Знано мату нихту шпатну наладу, кейч буйтай. Джержу сорачо за рибом круче.
0: Hej, to je žádný rytmus. Ho, snano bruč kreuje. Chcu jeho vidieť.
3: Ber so na kečbu, Kito. Snano, je to zase nekajka mašinka čvojku.
0: Uj, ladaj ta jule. Mały čorný kaščík, abo dobiu rulka prajč. Malute małe čirky.
2: Snano je mała klitka jastvo. A nim sedzi dybały bruczk, kiż spiewa.
0: Haj, on spiewa? O, pójtaj, ludkaj, rejować! La, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Mam strach. Što jeli chcena ze swojej huczbu zakuzwać, a na koncu sedzimy sami w klitce.
3: Ło, tak niszto, ja jeszcze żyjnie widział nie jestem. Jeli je tam w oprodzie szczu zamknięny, dobimy jemu pomać.
0: Haj, Juro ma prawie. Spytam Kaszczyk Woczynicz. O, tu staj knefli.
4: Nie komu dniaka. Spoczysz się raz. To dla we w uszach boli.
3: Snano, z nami ryczy, gdy z nim przeczelnie wopkadzamy.
0: Huhu, kukuk, my to smy. Ludki, Mato, Juro, Akito.
3: Wun nas cała nie słyszy. Wun dale piska.
2: Da tola żaden boj raus w klitce nie siedzi. Runie chcuch jemu trawiczku przez dzielku sunyć.
3: Da je to tola taka maszynka człowieku, kotraż cyle woca modziła.
2: Ale za koho? Za człowieku? Abo za nas?
0: Na kujżdy pat żotna kista.
3: O nie, ryje su nimo, herce su dopiskali. Tam nich tu dże, spiesznie skołacz. Najskierje si nich tu po boksu przyjdzie.
0: Szkoda, jaszcze by rady chwilu dalej ryjował.
2: To dobimy em sami fifolicz. Hajdi, hajda, bo czekam musza bez wodze ryczaka.

0: pomoć. Zajmowane skupiny a towarstwa może się za to nietko hižo pola domowiny przyzywić. To by się upowieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas oczekuje słoneczny, a przede wszystkim też horcy dzień, 29 do 31 stopniu może żywesle prodżęce honi w Łużicy pokazać. Jutro potem zmiemy spoczatnie niższe słońce w biegu dnia, pak se potem moczyle przydruża, kotrež przyniosły nam też świele, jasne wokwodni na 19 do 24 stopniu maksymalnie. Štvrtka piatk vostanje dale pomene pomročene s plakami pak zmieme tiš svunco, prevažne vostanje sucho.
2: Mjestem je te štune nad Limasom do vobiju smeru zaso svobodne to reka dale Žane Hačenja, Žane Vyskače. Dobru jezbuvam.
1: Serbski rozvoz.
2: Peč menšinu, pona po 8, abto posledne pohodžinki. Peča 20 menšinu ište mame, Denis Svence preuza.

0: ABB. Царский программ.
1: Ja, witaj, Shopshi Radiach, euer Serski Kulturne Magazin, Gregor Klim, Savas, Pschemikofonie.

W Görnej Łużycy przygotuje się na wesiewną premierę. Ten piątek przyjdzie nowe oratorium Mieczyna Wetzlicha na jawiszczo. Wen a librettistka Roża Domaszczyna zabierają też w tym nowym wielkim oratorium jest wedu. Wulkatna weda, wielicna weda jest tytuł kompozycji. Słyszymy wedwede jako pokład a spodsetk żywienia jako przyrodna metz a rum zuków pełne czuminia, szuminia, a przecie we zmienne, raz kokate, a pełno metze, dej se rozligaś ta muzyka. Aranżirował ja ju pop-producent Johannes Gerstengabe z Dreszczan, kogoś znajomy wet wszakich serskich produkcjów MDR, fotografie wet Macia Bulanka produkcju dopuniu. Ako Jużo Pere ja wetzlich komponirował za prednu sersku kulturną brigadu, szulski ensembl gonoserskiego gimnazja w Budyszynie. A ten ensembl podpiruje serska komuna Filharmonia Budyszyn pod zgromadnym nawiedowaniem Judith Kubicec. Also wielka wiec, premiera ta buża ten pietk w Budyszynskiej Kronie, wiacor na powesemych dalśnie zaredowani buża tej niżelu, tu niżelu, a 27. septembra. Jo, my słyszymy nento ho muziku z drugiego oratoria wiecicha, to jo hrożiszczo.

Šupusku na zimu muzikovu, zase se s wielobocnym programom klasiske a nadsasne muziki se wieteke s muziku vet hytena. Žinca spíšeme vetňogo, jaden žieljogo, nímsky lauzica reigen, venjom obživa hyten wielicku lidsbu serskich tradicionálnych melodijo spivo a teke kjarližo, jadna omáž na úžesku krajinu a je derbstvo. My spíšeme tu drugu pomalnu sajšbu, Grajo Smitskas, afrischer Grajo Smitskas, gig Sextet, tak pschaue, tak. A ten Sextet, jo, ist Musikowe Akademie Wurscht.

No, masz już spet obne miestno. Siedzisz na couch, a weselisz się z nacjarskim programom. Nędzio ja pak końce z gnilinim z naszego muzyku tuszenia dajemy wam najlepsze tytele za home fitness. Daj się nam skromadnie przewinuć nędzio tu gnimość. Z czo wy wiedzieli, aż ja wiedomność już dawno wękrednowa, która muzyka napszaru ta pszała ją za sport. Wedwisuje się wie wy tego, jaki ją mienione, na przykład cardio training, z tym ja mienione, co coś trenirują wesebnie naszą uczabu, a płucy, nasza utrasze, a to dobre, to może kuszty cynisz, lec moda, albo stare pasująca muzyka, musi mieć taki stałny, malcny beat, wiele energii, a jeden z piosom wam ho upytał, nienta obszidu takie te nadałki, gledasz aż masz dość miejscno, ako prijedne by akonio, upadny kszac na niemski ausfallschritt, Jasisch raso, skusch dir nogu, ukschatzasch. Ja, abschiedom kschiga drohne, jarschasch, jewisch jaset, grado winkel, grado we winkel musse, mich ta noga, ja, teuer, napi na jutze. Ja, ale potom żamy do kokaca, a skokamy. Dwa jascha rado begonio, hoch strecksprung na niemski. Ach, to schaffe jo witzig. To jo ho Elton John, ten da jo warm, du schau laune sa to.

0: Ja, Gerald Schön, Katrin Lipsko, was das so. Pagi Buawe, Weltakche, Tango, Pöge, Danjo. Wujica wabi Orgidario dla Padlovania, we Bortach, a dalschnych Rednost Show Naturia, aber dla Balokopania, drugu Pschicinu, su mili basni karje, kensch su weslinnych dniach gromadu przyszli Dobriasko, Plazwego Komarowa. Co tam jose stało na Wujickim Lyriskim Festivalu? To ja moja kolegina Stefanie Krautzwelz uzgeniwa.
1: Zentrum za Dorost Literature, abo NLZ Ich Schreibe, w Bjaskach, plas Lego Komorur, jo mjastem srejzischo zatych, kytrys piszu w Dolnej Lużycy. O gledaju sledk a predk. Svej lużyski zbierk literature, obszym jo radny spektrum kniglo a pydajo gledajko lużyskiego pisania, teke sejskiego. Dorost uspiechuju, a se pracuju w zjawnu prezentaciju literature, aby byla wiżesz. A što se rážio, jo se pokazalo v slednych dňach. Ved 2. do 6. septembra jo NLZ přosel autory a přijašele básňu na Lužiský lyriský festival v Bjaskách a Zlem Komoruje. Z celé Nímské su přišli. Cerkvi v kafejuni Kultura abo v cechovém domě su byli planované citania a muzikaliske přinoski. Dolno Serboka Jill Francis Kittlicojc jo to tak doživila.
2: Ja bym gronił, to ja mój Czeszy, albo stwierdzę raz, also ja to na kusztopad już znają, ale ten raz ja to we wiecej świetosnym ramiku zostało.
1: Na końcu są przez wiedro z wichorom a deszczom wszakie plany, kam się szli. Cytali są weto. To serskie ja miało o swoje miejsce, to się wie. Wolfgang Wache jo zalożyła a wiednik tego NLZ, a jo kradu sobą przygotował ten festiwal.
3: Es ging ums Thema Lyrik und geht's immer noch und das ist uns sehr wichtig, hier eine Gemeinschaft aufzubauen, ein Miteinander und kein Gegeneinander.
1: Litronos Literate su teke přišli z Bajerskie, abo z Stuttgarta, a prezentirovali svoje žila, jo v Bjaskach fokus ležal na Lužice. Vetude ga porada většina tých přibytných čižašča otoku a otoru.
3: Auf alle Fälle waren hier bei uns im Lyrikfestival Lausitzer, gehört natürlich auch die sorbische Sprache auf alle Fälle dazu. Und wir freuen uns immer, auch sorbische Schriftsteller hier begrüßen zu dürfen.
1: Mjase přinosovajami su byli v Serbach znatymenia, ako Ruža Domašcina, Žilka, Marion Kvicojc a Majka Štokua. Teke Konstance Nimcova z rodom v Vejecach jo přechvatala se serskými elementami. Serska rec jo napríklad zaznela v muzice Kvicojc Marion. Při nej jo vícerecnosť víču grolu grala, a vena jo sobitu cerkvi predstavila spiu Stojta Lipa, serske, nímske a engelske rece. Už aj toho jo vena spive zaglosovala, ktoráž jo sama predstavila do serske rece, napríklad engelský spiu Kaledonia. Ten jo při nej dostal druhý titul ga Lužica. Selske básne sú teke zaznili, miaze drugim z úst Žilky, to jo Jill Francis Kittlicojc. Vena jo vence na dvije literárnego centruma cítala z nuje stvebe.
4: Pád gledanišča. Nevieš mi předaloko. Ve přepajži tvojeju vrcovu se vedpvišťujo zgubiono vjas. Ja slyším ešte te kokoty a svožím ešte te višnje. Droga do spomnieša nie jo za mňo pšeliš daloka.
1: V textach dalšných autorov jo bylo teke to selske téma, ako pla Justyne Fjalkovskie. V jej textše Baumgespräche vena reflektirujo, kak te bome sú glumoko zakejenjone v tej lužiskej zemi. Tak glumoko ako to selske. Pytom sú do zlo komorojských stronu přišli gyniki, pin zagroduje miesto Marga. Přibytnosť jo zasi hynakša. Dokromade jo upšišlo až do 200 lúži a jo přisluchalo groni organizátor Wolfgang Wache. Veni su doživili bogaty svibický autoru. Mjazenimi jo teke byla Ruža Domašcina.
5: Ja som hier schon nekotre razy była, tu w Briske Marga. A stanie som ja lubiła, a w osobie som mi spodoba, że tu ci ludzie są ja otworeni. Też naszym temam na przykład, kiedyś my w Serbszczynie znajemy, a so oni tak rec nie są, to nie w zamknu, ale są po prostu z tym zabierają. Każdyś nie tylko leca z tymi serbskimi mitickimi postawami, legendami a tak, a to mam ja za jaro ważne w osobie w tutej kończynie.
1: Proszę, Tomasz Cynak rajo rada z wicyrycnością. Na Lyrikowym Festiwalu jo przerażila swój aktualny projekt.
5: Ja mam odpolat nieszto w przypodnicy, a nieszto w Szczypatej Maracze, a niektóre dalszych postawach w Pumpocze też zdziwać, ale to nie są historyczne temy, tutaj mityczne postawy są, ale ta tema jest ja nadczasna dżęsniejsza.
0: Nadczasne temy, a wiecie, wed tego możesz się słyszeć takie jeszcze raz w naszym uściwaniu, na naszym internetowym boku, gdyż wysłyszysz o razie jeszcze raz nasz przynos kwiat Lyrikowego Festiwala we Briaskach. Pla zego Komarowa su tam se literate zmakali a swoje basni przedstajili Stefanie Masnik, patrzę o Stefanie Krautzelce, była Petla, a jo glidała, kak to siaske ja była zastupione.

W Görnej Łużycy przygotuje się na wesebną premierę. Ten piątek przyjdzie nowe oratorium Mieczyna Wetzlicha na jawiszczo. Wen a librettistka Roża Domaszczyna zabierają też w tym nowym wielkim oratorium jest wedu. Wulkatna weda, wielicna weda jest tytuł kompozycji. Słyszymy wedwede jako pokład a spodsetk żywienia jako przyrodna metz a rum zuków pełne czuminia, szuminia, a przecie we zmienne, raz kokate, a pełno metze, dej se rozligaś ta muzyka. Arrangirował ja ju pop-producent Johannes Gerstengabe z Dreszczan, kogoś znajomy wet wszakich serskich produkcjów MDR, fotografie wet Macia Bulanka produkcju dopuniu. Ako Jużo Pere ja wetzlich komponirował za prednu sersku kulturną brigadu, szulski ensemble gonoserskiego gimnazja w Budyszynie. A ten ensemble podpiruje serska komuna Filharmonia Budyszyn pod zgromadnym nawiedowaniem Judith Kubicec. Also wielka wiec, premiera ta buzio ten pietk w Budyszynskiej Kronie, wiacua na powesymych dalśnie zaredowani buzio tej niżelu, tu niżelu, a 27. septembra. Jo, my słyszymy nento ho muzyku z drugiego oratoria wieclicha, to jo Hrożiszczo.

jeziku wyżywienie o regionie, przedeśem przez jego angażement za Choszubuski Dujarski Orkestra, a sewieteke przez jego angażement za koncertu werit Choszubuska Muzykowa Nazema. Za miesiąc ja już tak daleko, prednego oktobra wetwerio tu dwa, pieszasy tu Choszubusku Nazemu Muzykowu, zase ze wielobocnym programom klasickiej a nadzasnej muzyki sewieteke z muzyku wet hytena. Żynca słyszymy wetniego jaden żyjeliego nimski Lausica Reigen, w nim obżywa ten wielicku licbu serskich tradycyjnych melodii spiwo, a teke kjarliżo, jadna omaż na łużysku krajinu a jej derbstwo. My słyszymy tu drugu, pomalnu sajśbu, grajo smyckarski sextet, takie pszałe, tak, a ten sextet jo z muzykowej akademii Wosz.